Radio Bečko. Bečko. Bečko. Bečko. Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.